czasem, zwłaszcza podczas wczasów, zdarza nam się tracić czas, bo ponadczasowy zasób ma przed sobą każdy z nas. Nie mam czasu, ktoś odpowie, na swój czas nie tracę.